0: ostatni już ten jeden próg.
1: Chwili ci dochodzi, Ametlisko. Mola si raczej w kłucie izbice stać. Zemę sa drżać.